jedno, trafiamy w jedno sedno. Powiedz, czego tak naprawdę chcesz. Powiedz, czego tak naprawdę chcesz. Nieskończony mam czas, by namiętnie słuchać Cię.

Jak Blunt, Willie Johnson, plus albo chemię w mózgu. A to co mówię to skrót, przecież tych paru słów się nie da czuć. Pust, ciepły jak i tu, wypełnia mnie od uszu do stóp. A co to za gatunek, nie wiem za chuj. Rzucam se luz, jak ty Mitsubishi, czwarty bieg na cztery koła. A para

0: Kasia Nosowska.
1: Muzyka non-stop.
2: Witam serdecznie, Wojtek Wojda, Farbenlere, śpiewi teksty. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sfera z Torunia.

0: PSZ,
1: Pablo Houdini
0: przy mikrofonie.
2: Warszawka płonie.
0: FISZ,
1: Pablo Houdini
0: przy mikrofonie.

klasa. Pierwsza klasa. A jestem VIP-em, ważny jestem, a salonowym typem. Każdym gestem, ja idę tędy, którędy idą trendy. Jestem wciągnięty, tym pochłonięty. Uwielbiam chodzić na ekskluzywne spędy. Trochę napięty, trochę nadęty, jakby z krochmalu, trochę wyjęty. Obładowany plakietkami, wejściówkami, zajęty wszelkiego rodzaju gadkami.

0: zgiąć, nagiąć jak trzeba. Mam czarne buty na glebie, a głowa sięga nieba, wiesz. Głowa sięga nieba. Aha, F.I.Z.
1: Pablo Houdini.
0: Przy mikrofonie. Warszawka płonie.

0: Zapraszam, Kasia Nosowska.
1: Muzyka non-stop.
2: Nad Śniardwami wielka chmura, nie wiem, bo zasłania żona. Ukryła się w trzcinach kura, może to jest i kormoran. Ukryła się w trzcinach kura, może to jest i kormoran. Słońce z lasu się wychyla, a może to był padalec. Wyskoczył jak z

ciemna woda w twoich oczach, pełny chłopak. Zbieramy się tyle lat, to co między nami jest święte, choć tracę wiarę.

0: My dziękujemy bardzo.
1: Jak my ładujemy, to nikt tak nie ładuje.
2: Radio Sfera.